0: noma ngabe ukuziphi izingalo.
1: Melo mamkhoza, melo mamkhoza.
0: Hlala unethezeke nojabula ujule. Ukhosi FM.
2: Luhamba phambili.